Dania Kwasi Asare Junior Awurade ama wo kra dwane afro fidi sufo afidiem. Mr. Diwa Asare. Wo kra dwane afro fidi sufo na afidiem. Wo kra dwane, wo kra dwane, wo kra dwane. Johnny Mekins no wife Agnes Eche Chris. Mo kra dwane afro fidi sufo afidiem. Mama Baba Mono Kopa. Wo kra dwane afro fidi sufo na afidiem.